końcu! Mam pura czuła wycięłam na końcu! Oj, moja rangi! Kurwa, popójtura! Na ile to fanem! Efo kamaru ja kontem! Etoj! Kłe papeczu rangi hija! Oj, rekłe, kitę to i ma to rangi! I to norma pili